0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio S.
2: Radio SK.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

rano i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
1: W środę, 17 czerwca w Tarnowie i okolicach o poranku może być ponuro i mokro. Deszczowe chmury mają nam towarzyszyć do południa. W drugiej części dnia niebo się przejaśni. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Laura, Adolf oraz Agnieszka, Franciszek i Albert. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia. A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
3: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
2: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
1: Tomek Piszczek. Zbiorniki retencyjne na potoku Wątok mają powstać w Skrzyszowie. Taką inwestycję zapowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Mówimy o budowie całej infrastruktury przeciwpowodziowej, która ma uchronić w przyszłości Tarnów i region tarnowski przed powodzią.
1: Zapis w tej sprawie znalazł się już w projekcie ustawy o inwestycjach strategicznych dla kraju. To ważne wydarzenie dla pielgrzymów i mieszkańców regionu. Po blisko półrocznej renowacji obraz Matki Bożej Tuchowskiej wraca do sanktuarium. W sobotę zatrzyma się także w Tarnowie, gdzie wierni będą mogli oddać mu cześć w katedrze.
5: Jest środa, dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
6: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
7: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer jeden.
5: No to jeszcze raz, ważne numerki, 664-402-302 i tam na Messengerze te takie te ikony mikrofonu tam.
6: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
8: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: pewno czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dnia!
3: Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra
3: energia. Zazdrościmy, pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
2: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302, kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia, dzień dobry, witamy, tutaj Radio SK.
4: 302.
0: No jest to?
4: No, cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno! 3-0. Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaoołować, proszę cię bardzo.
3: Dawaj, zaoołuj.
1: Pracowanie.
0: No i mamy naszą bohaterkę
3: środy.
2: Tak, mamy chór.
3: Jaciu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
0: To byłby hit.
3: Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
4: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
4: Tak, kobieta z klasą.
3: No.
4: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko, na już.
3: Szybko, no.
4: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
1: Teraz Rusy.
3: No, bo...
1: Teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
0: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka, dużo!
3: Dużo szybko zdrówka.
4: I cierpliwości.
3: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
4: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
3: No jak, do żona, no co?
2: Ale nie zabrał
4: właśnie
2: żony.
4: Nie.
2: Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
4: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
3: No to o
1: nie małżonkę.
3: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
4: Tak jest. Normalnie.
3: Żona Jan.
4: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
3: Jan
4: jest
3: Błachowicz.
4: Jan Błachowicz
3: jest sportowcem, tak, rzeczywiście, i też występuje na galach UFC. O? I on, to był jego... Okej, dobrze. Gratulacje.
1: Mówią, no, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
3: No, para prezydencka.
5: Tylko w Radiu SK.
3: Tak razem lecieli samolotem?
4: Mhm. Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
0: Podobno woda ma smak coli.
3: Kama i Wiktor.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz, Magazynowa 7.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
7: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Mieciu, ten leżak z Mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
10: Ale rozłożyłem ten basen za 109 zł. Może jednak wskoczysz, Elżuniu?
9: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w Mrówce za 3400.
11: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w Mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które Cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5. Izak i

0: MTB Gravel. Więcej na małopolska.tour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Do 22 stopni mają dziś pokazać termometry w regionie tarnowskim. Niebo o poranku zachmurzone, w nocy gdzieniegdzie pokropiło, do południa parasole też mogą się jeszcze przydać. Warunki za oknem poprawią się dopiero po południu. Kierowcy i piesi muszą zachować większą ostrożność na mokrej i śliskiej nawierzchni. Droga hamowania jest dłuższa.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bez zdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
6: SK Sport News.
4: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Jankes.
8: I Wiktor.
7: I Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
10: W pół do piątku dzisiaj, no proszę,
11: ale pachnie. Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
12: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
13: Cześć, SK, a ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, SK, pozdrawiam.
14: Wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe. Bo...
12: Albo że tak, on tak biodrem, no, albo nogą.
14: Ja czasami nogą otwieram.
12: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.

0: come on, come on. 6:38, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest K.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem? Kto z kim?
1: Katy Perry, premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś
0: już
2: czasu,
0: tak, tak.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
1: No.
2: To ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha.
2: Na przykład no. Taki Donald Tusk, całujący się na kocu z Dodą.
3: O.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: Oszczędnych kręcą okazję. W Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
1: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy jeszcze prezentów.
1: Nie. No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia. Jakbyś mógł teraz tak spojrzeć na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
1: No myślę, że brzuch, nie?
3: No to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy u góry.
4: Ale Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
5: Ale brzuchem się nie obronisz przecież.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej ala ciąży męskiej, tak?
1: No lub łapa, lub łapa.
3: Jak?
4: Łapa!
3: Okej, no to zrobimy oczywiście. Mówisz, trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
1: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnym mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
3: Łapy!
4: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
4: Łapy w górę!
1: Super, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
4: No.
1: Jeszcze raz.
4: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się, Piotr.
1: Ja wiem, nie ogarnę.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
4: Trzymaj się, Piotr.
1: Hej, cześć.

0: I porke ja wstaję tak rano, za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym ciągu z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest, bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje. Jankers, Kama
3: i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
1: Im bliżej godziny siódmej, tym więcej pojazdów widać na głównych ulicach wjazdowych do najważniejszych miast wschodniej Małopolski. W Tarnowie na brak towarzystwa nie narzekacie. Na Lwowskiej, Tuchowskiej, Koszyckiej, Krakowskiej, Kwiatkowskiego czy Klikowskiej i Krzyskiej. Poranek ponury i mokry, później ma się rozpogodzić. Jedźcie ostrożnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
3: No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
4: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
5: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie, taka tragedia.
2: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litra, diesel do 6 zł 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
6: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców.
2: Komentuje Karol Bezda z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
7: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
2: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
1: Tomek Piszczek. Coraz bliżej utworzenia ośrodka psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Już w wakacje mają ruszyć prace.
8: Ten projekt zlokalizowany jest oczywiście na terenie naszej działki. Powstanie w miejsce starych budynków, tak zwanych dawnych bloków pielęgniarek.
1: Mówi dyrektor szpitala Anna Czech. Ośrodek ma być gotowy najpóźniej w 2028 roku. Nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy oficjalnie zasilił flotę OSP Żelazówka. Samochód wyposażony w sprzęt do działań ratowniczych i gaśniczych ma wspierać strażaków podczas pożarów, wypadków drogowych oraz usuwania skutków gwałtownych burz i podtopień.
9: Jankes,
10: Kama
11: i Wiktor
12: w Radiu
10: SK.
13: Dzień dobry, witam raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
14: Już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
15: Będzie się działo!
14: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
16: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on taki jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do cały czas naszą koleżanką jest.
4: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Zalią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
5: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów?
2: Aktywistów, no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy.
3: Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak, jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek, a
2: wcześniej oraz 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek, Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno tak z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w Muksie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś 6 piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem, nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: A, tak, oh, dobra, dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące słowo. Uwaga, najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
4: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
2: No przecież nie auto.
0: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
2: No! I tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 złotych, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę na spotkanie ze Sławomirem, strzelenie mu karniaka, no i również gra o 10 000 złotych.
0: Ale się posypały
4: super,
0: nagrody.
4: Bardzo się cieszę.
3: Gratulujemy oczywiście. No i co? Zapraszamy kolejne osoby. Zgłoszenie na sk.pl. Jeszcze mamy miejsce.
2: Krystian, pamiętaj, żeby korki wziąć ze sobą.
0: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
4: O, ja liczę na Argentynę.
1: SK Karniaki Cup.

0: Pierwszy kibic RP Jankes cały czas zerka na ekran.
1: Co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli wszyscy nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: Naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
0: Dokładnie. Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
0: No wiadomo, Polska. To Tatry.
1: Polska górą.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.

0: narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
1: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
0: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
3: SK Sport News.
0: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
6: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
7: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes na naszym Instagramie, przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
5: Blokada rodzicielska.
7: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
6: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
5: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
7: Oj, tak.
5: I nie pytasz się o zgodę.
6: Nie muszę pytać?
7: Nie. Tak.
5: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy.

0: Gdzieś to już słyszałem.
1: Nie.
2: Coś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to ten Gotye był kiedyś taki też właśnie. Taki
2: a to podobne, to prawda.
0: No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj, no. Dawaj. I co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam, tam, tam!
2: Meteorolodzy mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca. Tak, okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę dzieciństwa.
2: Czyli jaką?
0: Ciepło, zimno. Kama. Zimno, ciepło.
2: Kama, gorąco!
0: Kama, to będzie dzisiaj jest zimno czy ciepło?
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
13: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia Sanatoria.
5: Tak.
4: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
5: Tak.
4: Dobrze.
5: A jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
4: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
5: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
6: Obojętnie. Może być i Karpacz,
5: tak.
4: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
5: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
4: Nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
5: O kurczę, wie pani co, to wtedy, aha, bo w tym kodo budowa z drugiej też jest...
4: Tak, to samo. To samo,
5: też mamy trzy pokoje. Trzy osoby,
4: no.
5: Mów.
6: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
4: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
5: Albo to, Marek.
4: Bo wie pani, to może zróbmy tak, ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
5: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
4: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
5: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
4: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
5: Czy my damy radę z tym?
6: Ja nie wiem.
4: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
5: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
7: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
5: No nie, z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się po to u mnie pojawi.
6: Udało mu się,
5: naprawdę. Ja już jestem byłam złamana.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
0: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę, też...
8: Masz numerka, ma?
9: Pocztą go wkręcimy.
2: Pocztą.
0: Tak, pocztą.

0: Kim jest Nesel, wiadomo, kim jest Jankels? Nie wiadomo.
1: Kim jest Jankes?
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Mm-hmm. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie... Już patrzę na was i zawsze widzę,
3: w oczach,
0: widzę,
3: w oczach.
0: Czy się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
3: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
2: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
3: O. No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
3: No, jesteś obywatelem świata.
2: Tak.
0: Tak, czyli mogę być też Polakiem.
3: I w promocji kolejna podpowiedź.
5: Jankes, lubisz innych facetów?
2: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
3: Nie!
1: Radio SK.
2: Ale życzymy ci powodzenia.
3: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po ósmej.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
1: Słońce na razie z trudem przebija się przez obłoki nad regionem tarnowskim, ale po południu ma być już dość przyjemnie. Do południa padać nie powinno, chyba że przelotnie. Po południu niebo się rozpogodzi. Aut natomiast wciąż sporo na Krakowskiej, Narutowicza, Konarskiego i Gumniskiej w Tarnowie. Uważajcie też na Lwowskiej, gdzie trwają roboty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Zbliża się 8, zaczyna Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrepecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysy. Opis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
3: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
4: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
5: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
4: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Policja i prokuratura bada sprawę zwłok znalezionych w Wiśle w miejscowości Górka w powiecie brzeskim. Ciało młodej kobiety zauważył przypadkowy przechodzień. Trwa identyfikacja ofiary i wyjaśnianie okoliczności tej tragedii. Ruszył przetarg na realizację Okocimskiego Centrum Dziedzictwa imienia Jana Ewangelisty Goetza w Brzesku. Inwestycja ma ożywić dawną słodownię i spichlerz browaru Okocim. Budynki, które niszczały, nieużywane.
6: Tam powstanie takie centrum. Część tej przestrzeni będzie oddana do użytku społecznego.
1: Mówi Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska. Projekt zakłada też przestrzenie kulturalne, muzealne i edukacyjne.
0: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
7: Czy na pewno Jankers?
8: Nie wiadomo. Mm. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
9: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
10: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
7: Ale gdzie?
8: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
9: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
8: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
11: Na ciele?
7: Mam tatuaże, lubię facetów.
8: A gdzie to się robi? No.
7: Lubię też Dawida Podsiadło?
8: No, podsiadłbyś go.
12: Jest

0: 8 minut po godzinie 8, Jankes cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie więc jakieś konkretną podpowiedź,
0: ależ
1: proszę.
0: Ależ cały
1: was
0: czas są konkretne, łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m, a w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
4: Słuchajcie, są daty, są liczby, są fakty. Podoba,
1: jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź? Skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów i tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, ta, może kilometrówki również, co?
3: W sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m. No jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: W grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale no, na
3: to
1: wychodzi.
3: No jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą.
0: Złap taki
3: tak,
0: teraz.
3: Było mówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie. Mhm.
1: Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
1: Klapsy?
3: Też.
4: Czyli może.
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu
1: czy podpowiedzi. Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: Potrafię. No tak. To każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
5: Pojawiłeś się w grach i filmach.
6: O, Jankes, jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
7: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
8: No co ci powiem, Janki? Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą.
3: Ale legendą.
9: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
3: Czekajcie. To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. No. Włączanie światła to się dzieje często w sportach walki. Mhm. Nie?
0: No tak.
3: No, no to czy tak jest racja. Patrz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie
3: i
1: coś jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
5: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
10: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: O! Łap gołębia, łap
3: nie
0: gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Tereski.
1: Jeszcze raz, z kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Czy propozycja, czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem ja. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
0: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
0: Dokładnie.
5: Witam.
1: A do tych osób jest sporo.
5: Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
0: No.
4: Marcin Najman!
3: Masz 1,78 m wzrostu. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
0: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
3: To
0: ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
11: Cześć wszystkim. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, kim jesteś dzisiaj, Jankes, to Kac Vegas. Pozdrawiam.
3: Dobry Państwo, widzieli teraz jego minę.
1: Czekajcie, bo oni robili sobie jeden taki dziwny, taki ten tatuaż, taki, co miał ten bokser, ten.
0: No, ten
1: od tych napojów.
0: Michael Jackson! Nie, Michael Jackson.
3: Czekaj, przeszkadzasz.
11: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa.
1: Już mam.
0: Michał Anioł.
3: Nie
0: Michał Anioł.
3: Koledzy.
1: No jak on się nazywa?
0: Tuszol.
1: Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
0: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem?
0: Nie jesteś.
1: Bo też Polak taki ma takie coś.
0: No.
1: Wiem.
0: No.
1: Mam.
3: No.
1: Mike Tyson! Mike Tyson?
0: Gojco!
1: Jezusiu! Kama mi pokazała!
0: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
1: Ale ciekawe to, co?
0: Jaka to jest przeróbka?
3: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
2: Radio Jezus.
1: Ale...
3: Pasuje ci!
1: Ale jakiś taki... Czemu ja taki okrągły jestem? Jakiś dziwny? Jak taka...
3: No bo on też jest taki okrągły, no.
2: Ladies and gentlemen,

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Nie, dobrze, że chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, dostawię to mojemu synkowi, on też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki.
3: Radio S. Radio SK. Radio SK. I got a stranger in my mind.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Elżoniu, zadanie wykonane. Nowy regał z mrówki za 69,99. Skręcony.
7: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
6: A ta nowa zastawa?
7: Też z mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
8: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
10: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
9: I to masz od ręki?
10: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
9: I nie tracisz czasu.
10: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
11: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Pogoda w pierwszej części dnia mało czerwcowa, na niebie dominować będzie kolor szary, ale padać nie powinno. Po południu niebo ma się jednak przejaśnić, a temperatura przekroczy granicę 20 stopni. Także jeśli planujecie jakąś aktywność w plenerze albo popołudniową kawkę na tarasie,

0: kierowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
1: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
2: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8:31.
3: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy, do kina wyślemy, zabawki przekażemy.
4: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
2: Są zabawki, już się odzywają.
3: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala.
4: Gratuluję. Na czasie.
3: Chyba nie muszę mówić, że ja mam chudego.
2: Czekajcie, bo coś jeszcze...
5: Wiemy.
2: Coś jeszcze chcę powiedzieć, no.

0: to jest 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
2: Tak.
1: No dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten,
0: będzie.
1: Tak.
0: A może się od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku z zbliżającym się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
11: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
12: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kłótnia o remont? Ty chcesz tanio, ona luksusowo? Salon Lazuro to pogodzi. Oferujemy projekty łazienek gratis. Możesz się umówić również po zamknięciu. Wybieraj płytki gresowe, ceramiczne, tarasowe, panele, podłogi drewniane, płyty węglowe, kamień w rolce. Armatura łazienkowa, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, lustra, grzejniki, baterie do umywalek, wanien i kabin. Szeroki wybór od budżetowych produktów do marek premium. Lazuro, Tarnów Czerwona 55C. Zadzwoń 533 605 33.
15: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: 17 czerwca. This is the day. Dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
2: Czy ty nie jesteś niespodzianką, ty jesteś pizzą w okularach.
0: To prawda. Tak. Ja jestem postaciami rzeczywiście.
3: Ogrodowym krasnalem.
2: A jesteś właściwie gnomem.
3: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
2: Mhm. Ja Akama? Z kolei żółwicą lądową.
0: Żółwica lądowa.
3: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
2: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma trochę.
3: To co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Mm-hmm. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
3: A gruby miś?
4: No, puszysty.
3: To on, to on.
2: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nadjedzone.
2: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę spróbować.
0: Nie podpowiadaj, tylko ma tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle. Zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
2: Były lody i z koperek, o nie!
3: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5, zestaw zabawek
4: super.
3: I głośnik bezprzewodowy. Brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
0: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech to wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
2: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Mamy dość!
1: Znaczy nie, no nie mamy dość, chyba, ale płacą tylko do 9, więc
2: dość
1: sami teraz rozumiecie.
2: No to mamy jeszcze 5 minut, powiedzmy, nie? No za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na sk.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGN Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja. Oj, oj, oj.
0: No i przecież finał w kosza również. Zielona Góra.
2: Legia Warszawa!
0: Dzieje się. I Wiktor.
4: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
14: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
9: Rano przyda się coś z długim rękawem do ubrania. Na termometrach w regionie tarnowskim około kilkunastu stopni, do tego dość ponuro. Ale po południu niebo ma się przejaśnić, a temperatura przekroczy 20 stopni. Warunki na spacer będą więc sprzyjające. Kierowcy zresztą też nie powinni narzekać, a im bliżej weekendu, tym ma być cieplej.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej siódemce przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, ranne zostały trzy osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
11: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
12: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy do samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
13: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
10: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie. ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
14: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie. Bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
10: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
15: SK Tarnów News.
9: Tomek Piszczek. Ważny krok dla kierowców z regionu. 5 samorządów rozpoczyna przygotowania do modernizacji drogi Lubaszowa-Siepietnica. Powstać ma dokumentacja dla przebudowy blisko 23 km w jednej z najbardziej niebezpiecznych tras w okolicy. Tarnowianie rozbili bank z medalami. Brygada Wrychet zanotowała fantastyczny występ na Mistrzostwach Polski w łucznictwie.
16: W Jaworzu przywieźliśmy 5 złotych medali, 2 srebrne i 1 brązowy.
9: Mówi Paweł Szura, założyciel brygady. Na tych sukcesach tarnowscy łucznicy nie zamierzają poprzestać. W planach jest też udział w Mistrzostwach Świata.
17: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło, Ebony Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam w SC.

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w SC, okej?
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. Ebony Hirst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę, i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. Stanach, Vito Bambino i Ale Jazz Veste za moment, później Tate McRae.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: I po reklamie.

0: coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau publicznie. Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC. Na sam początek coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
2: A ten grzejnik dekoracyjny za 679? Wygląda świetnie!
1: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
2: Specjalnie dla mojej Elżugi.
3: W mrówce tylko 54,99.
4: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
5: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
6: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
5: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
7: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica Czysta 5. Komfort zaczyna się w domu.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend Zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
10: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
13: To więcej niż jeden

0: Najlepsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Do południa słońce będzie towarem deficytowym w Brzesku, Ciężkowicach, Dąbrowie Tarnowskiej czy Tarnowie. Mimo zachmurzenia padać jednak nie powinno, chyba że przelotnie. Trochę lepiej w prognozach wygląda druga połowa dnia. Po południu niebo ma się przejaśnić, a temperatura wzrośnie w najcieplejszym momencie dnia do 22 stopni.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
4: Dziękuję ślicznie.
5: Dziękujemy za wyrozumiałość.
4: To ja dziękuję bardzo.
5: Z uwagi na tą ograniczoną obsługę i zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
6: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
4: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
7: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
3: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporter SK Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
8: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
3: O czym informował reporter SK Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00 Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
0: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Fałszywa informacja o rzekomym wypadku kosztowała mieszkankę powiatu tarnowskiego 350 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła oszustom i przekazała gotówkę nieznanemu mężczyźnie. Sprawę wyjaśnia policja. Pożar zabytkowego dworu w miejscowości Lubasz w powiecie dąbrowskim. Płonął dach obiektu objętego ochroną konserwatorską. Strażacy ugasili ogień nad ranem, a przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane. Masz sprawę do załatwienia w ZUS-ie? Lepiej poczekaj. Dziś rano w placówkach w całym kraju, w tym także w Tarnowie, odbywała się akcja protestacyjna pracowników. To może wydłużyć obsługę klientów.
9: Chcę. Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę. Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lecris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.

0: Pink i Nate Russ. Piękne Just Give Me A Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swift i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę tam kinowa premiera. Przypomnę też w naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, które może was wprowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
14: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
15: Jak tak, to Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: I po reklamie.

Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl. Radio SK. SK.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
6: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
11: To więcej niż jeden

0: Wsiadajcie w Esce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
6: Zachmurzone przedpołudnie, ale druga część dnia ma być już przyjemna. Chmury ustąpią miejsca słońcu, które ogrzeje powietrze do 22 stopni. Padać w regionie tarnowskim nie powinno. W środę chmury jeszcze powrócą, ale będzie też robiło się coraz cieplej. Jutro temperatura wzrośnie do 24 stopni, w kolejnych dniach jeszcze bardziej.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
7: 11 na zegarach, to jest Eska News, Marcin Procki. Zapraszam, sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
8: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
9: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
7: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
0: SK Tarnów na czasie.
6: Tomek Piszczek, rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci, strefa edukacyjna, wraca Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W tegorocznej edycji nowości wydarzenie potrwa dwa dni i będzie również wyścig MTB.
10: Dwie trasy na 27 i 53 km.
6: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, poleca Radio SK. Młode talenty żużla opanują dziś tarnowski tor. O 17 w Mościcach rusza trzecia runda zawodów szkoleniowych drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Kibice zobaczą zawodników z pięciu klubów z całej Polski.
11: Ojejku, jejku, jejku, kto się stęsknił za Bruno Marsem, tam mam dobre wieści, poza kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta, a na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGM Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGM Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro, no właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę wesce, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu.
3: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy dla wybranych 12 modeli.
2: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
4: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Kto? Co to za pan?
1: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
0: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
1: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
0: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
1: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
0: To z Tauronem.
1: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.

0: Mam szczerą nadzieję, że u was na stylu to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio Eska. Tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy w Esce za moment, a później Sanach w Esce.
1: Radio Eska. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje 1 000 000 na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
13: I po reklamie.

0: naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i Odkochaj przed godziną 12 w Radiu Eska. Mati wróczyło z wami po 12, będzie Justę, Jack, Styli, John, Turn the Lights Off, a my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sapkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
5: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
4: I to masz od ręki?
5: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
4: I nie tracisz czasu.
5: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
6: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour, Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
14: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
15: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
16: To więcej niż jeden

0: Jesce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Słońce pomału zacznie się przebijać za obłoków, a temperatura będzie oscylowała w rejonie 20 kreski. Pogoda we wschodniej Małopolsce po południu ma się poprawić. Przede wszystkim słońce zacznie mocniej operować. Będzie też o kilka kresek cieplej, no i już raczej nie będzie szans na opady deszczu, przynajmniej na razie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
6: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
7: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 złotych poręczenia majątkowego.
5: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
8: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
5: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w Centrum Expo 21.
9: SK Tarnów. Na czasie.
4: Tomek Piszczek. Rambo pierwsza krew. Ten film zobaczymy dziś w ramach kolejnej projekcji dyskusyjnego klubu filmowego Kina Marzenie w Tarnowie.
10: Na pewno jest to film o męskości, która jest w pewnym kryzysie. Nie ma nikogo, komu mógłby opowiedzieć o swoich cierpieniach.
4: Mówi prowadząca DKF Kaja Łuczyńska. Projekcja w Marzeniu o 18:00. Szkoła Muzyków Rockowych Tarnowskiego Centrum Kultury zaprasza na koncert podsumowujący rok pracy. W najbliższy piątek o 19:00 w Amfiteatrze Letnim zabrzmią utwory znanych światowych i polskich artystów w wykonaniu młodych muzyków.
11: Środa, to udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 11:40, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights up. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: To Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie, a ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów. A ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: To Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. No, a kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej i zimniej i zimniej. A więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak wolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostają tu do obiadu.
10: Ale rozłożyłem ten basen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
9: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
11: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bledki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. Oj, szykuje się też hit. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. No, trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie, 10 000 zł to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
3: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
2: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
4: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
9: Kłótnia o remont? Ty chcesz tanio, ona luksusowo? Salon Lazuro to pogodzi. Oferujemy projekty łazienek gratis. Możesz się umówić również po zamknięciu. Wybieraj płytki gresowe, ceramiczne, tarasowe, panele, podłogi drewniane, płyty węglowe, kamień w rolce. Armatura łazienkowa, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, lustra, grzejniki, baterie do umywalek, wanien i kabin. Szeroki wybór od budżetowych produktów do marek premium. Lazuro, Tarnów Czerwona 55C. Zadzwoń 533-600-533.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
12: To więcej niż jeden

0: się w SC. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
3: Dziś jeszcze do 22 stopni pokażą termometry. Jutro to będą 24 kreski, a w piątek już nawet 28 stopni. Pogoda za oknem w Tarnowie i okolicach wreszcie zaczyna sobie przypominać, że mamy czerwiec. Jest ciepło, a już wkrótce zrobi się gorąco i będzie można szukać ochłody nad wodą. W niedzielę może też zagrzmieć.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
5: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione.
4: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia, czyn za kwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
6: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
7: To jest zatrucie powietrza.
8: Skawina by była zablokowana całkowicie.
4: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
0: SK Tarnów. Na czasie.
3: Tomek Piszczek. Koncerty, wystawy, gala wręczenia Nagród Kultury oraz Jarmark Galicyjski. Między innymi takie atrakcje czekają na Was w ramach tegorocznych zderzeń, czyli Święta Miasta.
9: Zderzamy i różne przestrzenie miejskie, i różne dziedziny sztuki i kultury.
3: Mówi Marcin Sobczyk z Tarnowskiego Magistratu, a szczegółowy program wydarzeń na stronie kultura.tarnow.pl. Muzyka, rozrywka i gwiazdy polskiej sceny. W ostatni weekend czerwca odbędzie się Brzesko-Okocim Festiwal. Na uczestników czekają 3 dni wydarzenia. Wśród głównych gwiazd znajdą się Margaret i Waldemar Malicki.
10: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na Mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention to na start. Minuta po 13:00, Matifu czyło, cześć.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzam i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymanko Radio SK, ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć Jasko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami,
0: ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim, to na wywiadówkę, Magda, szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, a że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Radio SK. Już to słyszę, sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać?

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
9: I po reklamie.

Takie niezapowiedziane wizyty to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Rena Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Reklama.
1: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
2: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Dziś już bez opadów, a na niebie dużo błękitu. Po południu aura zachęca bardziej do wyjścia z domu. Warto rozważyć spacer, wypad na rower albo do parku. Temperatura oscyluje kilka kresek powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach będzie coraz cieplej, a w weekend wręcz gorąco. Około 30 stopni spodziewają się w sobotę.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skripecki. Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie, przekazał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
13: A śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni to po wydarzeniach w krakowskim w szpitalu, nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. W nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Szpital prowadzi postępowanie, a sprawę bada też krakowska policja.
0: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu.
13: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Mundurowi szukają świadków, a szpital uniwersytecki w oświadczeniu napisał, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To na inauguracji drugiego turnieju Ligi Narodów, a ten zaczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
15: SK Tarnów. Na czasie.
12: Tomek Piszczek. Kosmiczna atrakcja wraca do Tarnowa. Już w ten piątek o 18:00 w pasażu Tertila zaplanowano oficjalne otwarcie instalacji ogromnego, podświetlanego księżyca. W programie są pokazy naukowe, filmy, quizy, a w sobotę także warsztaty i start balonu stratosferycznego. Żużlowe emocje znowu w Tarnowie. Na stadionie w Mościcach odbędzie się dziś trzecia runda zawodów szkoleniowych drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Początek rywalizacji młodych zawodników zaplanowano na godzinę 17:00. W akcji zobaczymy żużlowców Akademii Janusza Kołodzieja Tarnów oraz ekipy z Opola, Gdańska, Świętochłowic i Gniezna.
16: Sprawdzam dzisiaj wasze hity, czy jakieś się szykują, albo czy jakieś może już były. Moim było to, że udało mi się wstać po pierwszym budziku, a wcale łatwo nie było. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to też jest hit, a ja to Mati Fuczyło. Cześć!

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, na tej liście nie ma atrakcji w Polsce. Na liście nas nie ma, na mundialu nas nie ma, ale w tym przypadku przynajmniej można się cieszyć.
1: Reklama.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
4: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy w Estę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły

0: regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
2: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
1: I to masz od ręki?
2: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
1: I nie tracisz czasu.
2: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6:30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
3: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
4: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
5: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Move into the Sun, Hugo i Man Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji na weskowym poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Zgłoszenia są na sk.pl, mamy dla was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz tu będą.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Środy. Wszystkie mięsa mielone, wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
16: Sprawdzamy, co się dzieje na tarnowskich drogach. Kierowcy jeżdżą dziś ostrożnie i nie było żadnych poważnych zdarzeń. Mimo tego nie tracimy uwagi i jedziemy ostrożnie. Pierwsza fala powrotów z pracy rusza do domu, dlatego w centrum miasta można zaobserwować wzmożony ruch. W takich warunkach łatwo o kolizję.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
18: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
19: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
18: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
17: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
20: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
17: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
21: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
17: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
22: SK Tarnów.
11: News. Michał Reszliński. Dawna słodownia i spichlerz dostaną nowe życie. Mowa o nieużywanych obiektach browaru Okocim w Brzesku. Powstanie tam okocimskie Centrum Dziedzictwa imienia Jana Ewangelisty Goetza.
13: Będą mogły z tego korzystać różne grupy, stowarzyszenia, organizacje. Będą odbywać się różne koncerty.
11: Zapowiada Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska. Przetarg na realizację inwestycji właśnie ruszył. Droga Lubaszowa-Sieptenica ma przejść gruntowną przebudowę. 5 samorządów podpisało list intencyjny dotyczący przygotowania projektu inwestycji. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na połączeniu.
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Radio SK!
24: 15:02, coraz bliżej.
25: Coraz bliżej weekend?
24: Coraz bliżej święta też w niektórych
25: coraz
24: rejonach.
25: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
24: Będzie też Damiano David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska.
25: I Michał Hanczak.

0: ale dobre rytmy.
1: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
0: Środa jak mały piątek.
1: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogły być mailem, to w tę stronę.
0: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to, to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
1: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
0: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
1: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
0: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
1: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę w SC. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nie ciup, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna.
11: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
10: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
11: Specjalnie dla mojej Elżuni.
12: W mrówce tylko 54,99.
13: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów ulica 305 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
17: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: się w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Iben.
1: I Iben teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać na
2: My się chwalimy Messenger. Nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie? Czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Blood, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówką na Messengerze Eski są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś mimo, że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne i jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to, że Wiola samochodu.
1: Wiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć SK, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle Eskowy Messenger tam na was czekamy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
7: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
6: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko?

0: wszystko w jednym miejscu.
1: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z mrówki za 69,99. Skręcony.
9: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
8: A ta nowa zastawa?
9: Też z mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
10: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: I po reklamie.

0: ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio Enska na 5 minut do 16.
1: Kasia jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała.
0: Wiesz,
1: przechodzi dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radio śpiewają. To nie. Zapewniamy, że nagrała
1: niestety
0: to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki, co ma na półkach w sklepie. To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś.
1: No.
0: Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu spółek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły. Nie się.

0: write your name. Taylor Swift, Blank Space i wy w tym wszystkim także.
1: 16:30 na zegarkach, a my sięgamy do naszej skrzynki na Messengerze Radia SK. Tam sporo głosówek i to takich całkiem pozytywnych.
0: I z tej to koniecznie bierz się przykład, koniecznie.
2: Hej SK, w ramach audycji Żalisz się czy chwalisz? Chciałam się pochwalić, że udało mi się zorganizować ekipę w pracy i w podpoznańskim schronisku odmalowaliśmy pomieszczenia socjalne, pomieszczenia, gdzie przebywają szczeniaki, posprzątaliśmy boksy, wyprowadziliśmy pieski, wszyscy się dobrze przy tym bawili i zrobiliśmy coś fajnego i dobrego nie tylko dla siebie.
1: To Julia.
2: Także uważam to za dzisiejszy mój mały sukces.
1: Absolutnie, Julia, to nie jest mały sukces, to jest wielka sprawa tak naprawdę.
0: Gdybym była waszym szefem, to dostalibyście dużo wolnego, dużo premii i dużo pochwał.
1: Bardzo dobrze i właśnie mamy nadzieję, że takiego szefa macie. No niestety część szefów jest bardziej taka, że woli pracowników na smyczy trzymać, ale no dobrze, no Julia, wy macie naprawdę fantastyczną firmę i pozdrawiam.

0: Niezmiennie dobrze to brzmi.
1: Zawsze na czasie. Słuchajcie, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i wy przede wszystkim, bo zawsze jesteście mile widziani, dlatego zachęcamy do tego, żebyście nam nagrywali głosówki w przeróżnych tematach. W każdym was wysłuchamy, chyba że chcecie pożyczać pieniądze.
0: Nie, ale dziś na szczęście mówiliśmy, czy chcecie się chwalić, czy żalić i większość wybrała drogę chwalenia. To nie jest tak, że dokonaliśmy selekcji, tylko naprawdę chcecie się chwalić. Lucyna też jest w tym gronie.
2: A ja się mogę pochwalić, że nauczyłam moją 9-miesięczną córeczkę robić i mówić papa.
0: Lucyna, tak jakieś korepetycje poprosimy dla wszystkich pracowników w tym kraju, bo wyjść z pracy o czasie i mówiąc papa to jest nie lada sztuka.
1: To może na 3-4 wszyscy teraz przećwiczmy, tak jak Justyna powiedziała, papa na 3-4. My z Kasią i wy też, zwłaszcza jeżeli jesteście w pracy.
0: Najlepiej pójść do gabinetu do szefa i tam poćwiczyć.
1: I zrobić głośniej radio też, to będzie wtedy chórek. Uwaga, 3-4.
0: Pa, pa! Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
8: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
7: I to masz od ręki?
8: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
7: I nie tracisz czasu.
8: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
9: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejszy trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę.

0: przy zakupie dwóch. A akcje kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
1: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: I po reklamie.

0: godzinie 16 mówimy powoli papa. Zresztą chwilę temu Lucyna się chwaliła tym, że jej dziecko 9-miesięczne potrafi już mówić i nawet pokazywać papa.
1: No i my wszyscy chórkiem papa powiedzieliśmy, ale jednak z Kasią stwierdziliśmy, że musimy wrócić, bo takie mamy umowy, że nie możemy jednak jeszcze odejść.
0: I Monika nagrała nam głosówkę.
2: Cześć Jessica, tak mnie zainspirowaliście tym, żeby iść do szefa i powiedzieć papa, że na dniach składamy powiedzenie. W sumie to szef zasłużył, także nie wiem, czy się chwalę, czy się żalę, ale żegnam się z tą pracą.
0: Jezu, ja mam dobrego dnia. Mam tylko nadzieję, że my tam nie będziemy wpisani jako powód w złożenia tego wypowiedzenia.
1: I że nie będziemy potem musieli szukać ci nowej pracy, że sobie świetnie z tym poradzisz. Natomiast od razu a propos papa i a propos tej wiadomości przypomniała mi się ta świąteczna piosenka. Pa, pa, pa, pa, pa. I wiesz, wyobraziłem sobie naszą słuchaczkę, która właśnie w tym rytmie sobie wychodzi dzisiaj z pracy i już nigdy tam nie wraca.
0: Wakacje wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia i tak, panie kochany, rok zleciał, jak mówię, klasyk.
1: To u kogo robimy Sylwestra?
0: Po 17 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk.

0: nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
3: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
7: To więcej niż jeden

0: Najnowsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
3: Największe korki w Tarnowie już za nami. Choć w centrum nadal jest spory ruch, to generalnie jedziecie bez większych problemów. Tymczasem dziś temperatura dopisała, a jutro ma być jeszcze cieplej. Termometry pokażą nawet 24 kreski. To dobra okazja, by przewietrzyć mieszkanie i wpuścić trochę powietrza.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W Szpitalu Południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
4: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
4: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
0: SK Tarnów. News.
7: Michał Reszczyński, jeden z liderów oszustw działających metodą na wnuczka, zatrzymany w Hiszpanii. 24-latek przez długi czas ukrywał się za granicą. Śledczy zabezpieczyli także luksusowe Ferrari warte ponad 1 000 000 złotych. Sprawę prowadzi prokuratura okręgowa w Tarnowie. Akt założycielski Mościc przekazany do Archiwum Narodowego. Teraz dokument będzie dostępny dla przyszłych pokoleń badaczy oraz dla mieszkańców.
8: No, ten dokument ma ogromne znaczenie. Dokument jest z 2 czerwca 1934 roku.
7: Mówi członek zarządu Grupy Azoty Artur Babicz. Dokument będzie teraz przechowywany w specjalnych warunkach.
0: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
0: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz! Radio SK!
10: Proszę bardzo, Kasiu.
11: Międzynarodowa godzina szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 2 po 17.
10: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just the Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
11: Kasia Węsierska.
10: Michał Hanczak.
11: Rzucamy na luz.

0: Sean Paul, Enrique Iglesias lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby
1: a propos formy na lato. Za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie się.
1: Mamy numerkę eskową na Messengerze Radia SK, można się zgłosić do
0: nas. Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile. Ponieważ
0: w październiku
1: moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run, czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik, babka.
1: No to ja mam prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: wszystkie marzenia znaleźć się na liście, głosując na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
4: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostają tu do obiadu.
5: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
4: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
6: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica 305 i Zakliczyn, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
13: I po reklamie.

0: energetyczniej się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta. Halo? Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
2: Po pracy, a przed siłownią.
0: To będziesz miała
1: rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś. Eś jak...
1: Śród w nocnej ciszy.
0: Na przykład.
2: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
2: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
2: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to...
2: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
2: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno...
2: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek.
2: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
2: Gwóźdź
1: wkręcić, no
0: ładnie.
1: Ja znam
0: takich fachowców, którzy gwoździe próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo. Świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
2: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, to ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: odkocha i Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej od nas,
0: najmniej to teraz lubią lekarze nas za to, żeby zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał zarobić w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w szpitalu południowym w Warszawie nie

0: brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Filaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Filaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
7: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
6: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
8: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
9: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
12: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Dlaczego to nie jest hymn mundialu, chciałem
1: zapytać?
0: Bo oni
1: napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble. Nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić. A Rafał Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Kłótnia o remont? Ty chcesz tanio, ona luksusowo? Salon Lazuro to pogodzi. Oferujemy projekty łazienek gratis. Możesz się umówić również po zamknięciu. Wybieraj płytki gresowe, ceramiczne, tarasowe, panele, podłogi drewniane, płyty węglowe, kamień w rolce. Armatura łazienkowa, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, lustra, grzejniki, baterie do umywalek, wanien i kabin. Szeroki wybór od budżetowych produktów do marek premium. Lazuro, Tarnów Czerwona 55C. Zadzwoń 533-605-33.
6: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. Dziewiąta biesiada rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Dziewiąta biesiada rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
9: To więcej niż jeden utwór.

0: Jara się z nowościami. Najlepsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Dzień zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach 24 stopnie. Całkiem przyjemnie zapowiada się czwartek w regionie tarnowskim. Nie powinno też padać, także warto jutro rozważyć spacer po pracy. W piątek będzie jeszcze cieplej, nawet 28 stopni. Powoli czerwiec zaczyna pokazywać nam letnie oblicze.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia. SK Sport News.
4: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. SK Tarnów. News.
3: Michał Reszczyński. 5 lat pozbawienia wolności dla małżeństwa skazanego za wieloletnie oszustwo. Według śledczych para wmówiła pokrzywdzonemu odpowiedzialność za rzekomy wypadek i wyłudziła od niego ponad 400 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Mała armia pomagania w Tarnowie znowu działa. Tym razem na prośbę siostry Bernardetty z Kuchni dla Ubogich organizują zbiórkę plecaków.
5: Tylko jeśli można prosić, to właśnie bez żadnych dziecinnych plecaczków, no bo to są dorośli ludzie.
3: Mówi Beata Janowska-Ptasznik. Zbiórka plecaków dla osób bezdomnych przy ulicy Krasińskiego 46 w Tarnowie.
6: Imprezka. Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremi to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają Jeremi Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy. Może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. Ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami, przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe, co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu SK. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: Andy Bass i Harry Zakaria w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. 22 minuty i będzie, jakie będzie, 22 minuty po godzinie 18. Ja wiedziałem, że jak powiemy słowo remont, no to długo nie będzie trzeba czekać na efekty. Głosówka od Magdy.
1: Chciałam się pochwalić, że w te wakacje będę remontować swoje pierwsze mieszkanie. Także mimo, że remont, to czekam na niego bardzo, bardzo mocno.
0: A nie, jak pierwsze mieszkanie, to w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina.
2: Mój wakacyjny pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają, każdy przejechany kilometr to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram. Dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
6: Czas na zabawę w Radiu SK.
7: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
6: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Elżoniu, zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
11: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
10: A ta nowa zastawa?
11: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
12: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
3: I po reklamie.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 664-402-302, ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko, Radio SK. Mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hej KSK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać? To

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
9: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
8: I to masz od ręki?
9: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
8: I nie tracisz czasu.
9: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
10: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym

0: Kielcu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Li. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK w imprezce. A teraz czujecie taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze, albo drugie, albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście te torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu. Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, możesz uciekać!
2: Reklama.

0: Aktywacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Pokaż dzieciom świat, który znają tylko z bajek. Odwiedźcie ten weekend zamek w Melsztynie. 9. Biesiada Rycerska to żywa historia. Widowiskowa bitwa o zamek oraz pokaz powitania króla Stefana Batorego w Rzeczpospolitej. Na dziedzińcu obrzęd kupały, noc świętojańska, taniec ognia oraz pokaz laserowy Magia Melsztyna. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. 9. Biesiada Rycerska już w ten weekend. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
5: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
6: To więcej niż jeden

0: Najnowsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
4: Michał Reszciński. Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne zdarzenia, czyli Święto Miasta Tarnowa. Program festiwalu obejmuje zarówno wydarzenia kulturalne, naukowe, jak i rekreacyjne. Zaplanowano koncerty, wystawy, gale, spotkania oraz atrakcje dla najmłodszych. Pięciodniowe święto startuje 23 czerwca. Tymczasem tradycyjnie na początku lipca do Tarnowa zawita Festiwal Teatrów Ulicznych. Będą widowiska inspirowane cyrkiem, teatrem fizycznym i performancem. Impreza odbędzie się 3 i 4 lipca. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny już wkrótce.
5: Muzyką się żyje.
6: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Edena, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce. A Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście. Będą nas, odwiedzą nas to jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
7: Impreska.
8: Impreska.
7: Impreska.
8: Impreska.
6: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo to już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Siget Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam obiem u nas 14 minut po godzinie 19. Obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK. Mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi. Więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak to go nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł. I z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia. Bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę, Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach. To już najbliższy weekend. Tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było. W ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo. To, co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach. Tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawia. I okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas. Ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Seagate Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida. I tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

Za smarki z markiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

zmaganiu w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy Westę, to jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę. Bo 4 lipca na Narodowym w Warszawie to my zrobimy. Haha, SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego, Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro to Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na SK.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja.
5: Legenda powróciła
6: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Live Release już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies.

0: Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: Urodziny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Czy są tutaj chłopcy mundialowcy i dziewczyny? No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze o 22:00 mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować. Anglia, Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik ten mecz dokładnie o godzinie 22:00. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezce WSC, teraz Alex Warren. Wow.

wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, Die Die, w Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. Proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
8: Michał Prościński. Kochacie rośliny? Jeśli tak, to coś dla Was. Na początku sierpnia będzie można wziąć udział w letnim kiermaszu kwiatów i roślin ogrodowych. Odwiedzający będą mogli wybrać spośród 1000 odmian roślin ogrodowych. W ofercie znajdą się m.in. drzewa i krzewy ozdobne oraz owocowe. Targi zaplanowano 8 i 9 sierpnia w arenie Jaskółka Tarnów. Wstęp wolny. Tymczasem kolejna okazja, by wziąć udział w bazarku na Tarnowskim Burku pojawi się już w najbliższą niedzielę. Możecie wpadać między godziną 9 a 13.
9: Muzyką się żyje.
10: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Pryska.
10: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że we scenie. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór.

0: Jonathanem Pezetliwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: Ja mogę się pochwalić tak co do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy, bo wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego, a żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK.
3: I heard what you said.

0: To jest imprezka w Radiu SK, Ożel i Moving to the Sun. Gdybyście chcieli więcej takich klimatów, SK Live MX wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić. A jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Live MX wam polecam w naszej apce SK-owej non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne nam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Kurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy, a do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa. Są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie. Teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, at the beginning.

0: Czas resztę rzućmy.
1: To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Weste w imprezce, ty masz Gips i Kukon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peszko czeka u nas w SCISK Cardiaki Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: I po reklamie.
13: SK Tarnów. Na czasie.
14: Michał Reszczyński. Animacje, koncerty i zabawa taneczna. Tak w skrócie zapowiada się piknik Powitanie Lata na osiedlu Koszyce. Będą też konkursy z nagrodami, gry zespołowe i dmuchańce. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca na placu Janusza Kuzocińskiego. Można wpadać od godziny 16, a w sobotę 20 czerwca w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej odbędą się kolejne konsultacje genealogiczne. To okazja, by dowiedzieć się, jak dokładnie poznać historię rodziny. Start o 11.00.

0: Радио СК. СК Тарнув Ньюс.
1: Justyna Świderska, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj propozycje ciekawych zajęć, jakie na wakacje przygotowało tarnowskie BWA. Zaprosimy też na ostatni przed wakacjami rozmarzony poranek dla najmłodszych i będziemy Was zachęcać do ruchu w ramach otwartej imprezy plenerowej na rynku. Narysuj sobie Tarnów. To jedna z propozycji warsztatowych, jakie dla chętnych przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Będzie w czym wybierać. Posłuchajcie.
2: Aleksandra Kubiszczal, dział edukacji BWA w Tarnowie.
1: I będziemy dzisiaj rozmawiać o wakacyjnych propozycjach dla małych, dla dorosłych, właściwie dla wszystkich, bo każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
2: Zaczynamy wakacje zajęciami dla młodzieży, Tarnów w plenerze. To jest architektoniczny plener rysunkowy, który prowadzi architekt Bartłomiej Pochopień, który na co dzień pracuje w muzeum w Auschwitz. Jest też autorem właśnie koncepcji tej wystawy, która znajduje się w muzeum. Natomiast poza tym jest bardzo mocno zaangażowany w misję edukacji architektonicznej. Już od wielu lat jest związany z naszym BWA. I podczas tych plenerów uczestnicy dostaną taką garstkę informacji na temat historii sztuki związanej z Tarnowem. Każdy dzień to wprowadzenie w informacje na temat innego obiektu. I później uczestnicy rysują sobie w plenerze właśnie pod okiem architekta. Więc to jest taka świetna okazja, żeby poćwiczyć sobie rysowanie, ale to nie muszą być uczestnicy, którzy potrafią świetnie rysować, tylko każdy może wziąć udział i po prostu nauczyć się patrzeć w trochę nowy sposób na architekturę, na nasze miasto. I jest to właśnie zawsze poprzedzone takim wprowadzeniem, więc można się też czegoś nowego dowiedzieć.
1: No właśnie powiedziałaś ważną rzecz, że prowadzący warsztaty ma już długoletnie kontakty i współpracę z tarnowskim BWA. Wiemy, że to nie pierwsza jego wizyta, nie pierwszy udział w tego typu warsztatach. Ja chciałam zapytać o doświadczenia dotychczasowych poprzednich edycji. Czy tarnowianie są ciekawi tego miasta, żeby zobaczyć je właśnie z tej nowej perspektywy, żeby spojrzeć czasami na detale architektoniczne, których być może nie zauważamy biegnąc rano do pracy, a potem z powrotem do domu?
2: Tak, muszę się pochwalić, że uczestnicy bardzo tak też są pod wpływem tych zajęć, ponieważ jedna na przykład uczestniczek, która wybierała się na grafikę, zdecydowała jednak pójść na architekturę studiować i co roku też bierze udział w tych zajęciach plenerowych, także to jest też takie bardzo wzruszające dla nas, jak widać, że te zajęcia właśnie takie mają bardzo duży wpływ na uczestników.
1: Można odkryć zupełnie nowe talenty, nową pasję.
2: Tak, dokładnie. Tutaj też jeden z uczestników, który zaczął zajęcia, no to są zajęcia dla osób od 12 roku życia, on akurat był młodszy jak zaczął i później po tym plenerze jeszcze prosił swoją mamę, żeby tam poszła z nim na zajęcia, już jakby indywidualnie sobie szli w dwójkę i ona musiała go pilnować, jak on gdzieś w plenerze sobie rysował, ponieważ tak go te zajęcia zainteresowały, że później już sam chodził szkicować w mieście i właśnie szukał tych różnych ciekawych detali i obiektów i później zapisał się na indywidualne zajęcia też do naszego prowadzącego. Także można naprawdę jakby taką tutaj takiego bakcyla złapać, żeby samemu później rysować. Zajęcia mamy przeznaczone głównie dla młodzieży, natomiast też zdarzają się osoby dorosłe, które chcą wziąć udział. Na przykład pan, który jest już na emeryturze, stwierdził, że chciałby sobie jeszcze poćwiczyć rysowanie. Okazało się, że sam jest architektem, także też takie bardzo różne ciekawe historie tam się zdarzają na zajęciach.
1: Ja pamiętam, że ten przypadek pana architekta emerytowanego, mówiłyśmy o nim zapowiadając którąś poprzednią edycję. Czy to jest tak, że na takich zajęciach na przykład zdarzają się ci sami uczestnicy, którzy już brali udział, bo jeszcze mają niedosyt, jeszcze chcą sobie poćwiczyć w miłym towarzystwie pod okiem fajnego prowadzącego?
2: Tak, właśnie jak kończyliśmy plenar w zeszłym roku, to wszyscy mówili do zobaczenia za rok, więc też właśnie ze względu na to organizujemy ciągle te zajęcia, ponieważ te osoby chcą wziąć udział po raz kolejny, także też zawsze są jakieś nowe miejsca wplecione w program tego naszego pleneru, żeby właśnie móc coś nowego porysować.
1: To powiedzmy w takim razie, jak można dołączyć do takiej grupy? Czy jeszcze są wolne miejsca, czy jeszcze możemy się zapisywać?
2: Tak, można się zapisywać na naszej stronie internetowej w zakładce wydarzenia. Szkolenia lub w zakładce Edukacja są informacje na temat zapisów. To jest nasz adres mailowy edukacja@bwa.tarnow.pl lub numer telefonu 606 14 65 20.
1: To porozmawiamy teraz o plamach, ale nie o tych plamach, które uporczywie nam przeszkadzają na ubraniach i chcemy je sprać w pralce, ale o takich plamach, które mogą być wyjściem do zabaw kreatywnych, mogą pobudzać do myślenia, a czasami może mogą nawet to myślenie nieco zmieniać. To są warsztaty plastyczne dla dzieci.
2: Tak. Zapraszamy na nasz już też coroczny cykl Lato w BWA, tygodniowe zajęcia i w lipcu, i w sierpniu. Na naszych warsztatach uwielbiamy swobodę i uwielbiamy dawać dzieciom często wolną rękę, jeśli chodzi o temat zajęć. Codziennie przygotowujemy różne techniki. Właśnie też będziemy malować, będziemy tworzyć rzeźby, będziemy tworzyć grafikę warsztatową i plama to jest taki nasz temat przewodni w tym roku, w co ona się może zmienić. Kochamy abstrakcję i dzieci też kochają abstrakcję, także będziemy dawać wodze wyobraźni i zobaczyć, co z tych różnych malunków może się utworzyć na tym obrazie.
1: Ja nie mogę oprzeć się takiemu skojarzeniu z książką, którą wielu z nas zna, Mały Książę. Przykład obrazka, na którym no coś widnieje, tak? I dorosłemu to się kojarzy z kapeluszem, a dziecko mówi, no przecież widać, że to jest wąż, który połknął słonia. Tak sobie myślę właśnie, że ta wyobraźnia dziecięca w tym rysowaniu i w tych plamach może dostrzec coś, czego my dorośli nie widzimy.
2: Tak, dokładnie. To jest najfajniejsza część naszej pracy, jak możemy słuchać tych różnych interpretacji, jak pokazujemy dzieciom reprodukcję różnych słynnych obrazów i po prostu to, co one potrafią dostrzegać w tych pracach, to jest po prostu niesamowite i nam samym to sprawia bardzo dużą radość, jak możemy właśnie posłuchać, co dzieci widzą w tych pracach, bo one mają taki odbiór po prostu 1:1, prawda? Mhm. Także to jest bardzo zawsze satysfakcjonujące posłuchać tych opowieści i samemu popatrzeć zupełnie inaczej na te prace.
1: Tak sobie myślę, takie zajęcia, one niby wakacyjne, niby króciutko trwające, niby takie, które są przesycone przede wszystkim zabawą, tak jak powiedziałaś, swobodą, czymś, co się będzie dobrze kojarzyło, ale z drugiej strony właśnie przemycanie tego kontaktu ze sztuką, pokazywanie, jak można oglądać, odbierać na przykład obrazy, to też takie trochę jednak wychowywanie świadomego odbiorcy kultury.
2: Tak. Dzieci, które przychodzą do nas na warsztaty, niejednokrotnie widziały już dużo więcej wystaw niż dorośli, którzy właśnie przyprowadzają je na te warsztaty, co nas bardzo cieszy, bo zawsze też zabieramy dzieci na nasze wystawy, rozmawiamy o sztuce, więc mam nadzieję, że to w przyszłości będzie skutkować właśnie tym, że one bez żadnych oporów będą zaglądać do galerii sztuki, będą ciekawe, co tam jest i już też będą przygotowane do tego, żeby tą sztukę odbierać i czytać na swój sposób.
1: To myślę taka propozycja dla tych rodziców, dla tych dzieci, które lato będą spędzały w mieście i akurat ten tydzień będą chciały sobie jakoś ciekawie zagospodarować. Być może w szeregu, w wachlarzu różnych innych propozycji wybiorą właśnie waszą. Co trzeba zrobić, żeby dołączyć?
2: Tak, zajęcia odbywają się od godziny 10 do 12, więc można się w miarę wyspać rano. Żeby się zapisać, trzeba wejść na naszą stronę internetową, tam jest podany adres e-mail i numer telefonu do kontaktu.
1: A wszystkie materiały, przypominamy, będą na miejscu, nie trzeba niczego ze sobą przynosić.
2: Tak, wszystkie zajęcia są przez nas przygotowywane, wszystkie materiały będą gotowe na miejscu, także wystarczy przyjść.
1: A takie prace, które się tworzy na takich warsztatach, dzieci, rozumiem, zabierają ze sobą do domu. Jest nie tylko pamiątka, ale może i punkt wyjścia do dalszych prac kreatywnych.
2: Tak, właśnie zawsze w piątki, jak jest ostatni dzień zajęć, to radzimy, żeby przynieść taką dużą torbę ze sobą, żeby można było wszystkie te materiały, które się nagromadziły przez cały tydzień zabrać, ponieważ powstaje tego sporo, także tak, później jest dosyć dużo dźwigania.
1: Dużo dźwigania. Zapraszamy w takim razie, zaglądajcie Państwo na stronę Biura Wystaw Artystycznych. I na koniec zostawiłyśmy sobie perełkę. Perełkę dlatego, że takiego wydarzenia w Tarnowie jeszcze nie było, a szykuje się naprawdę nie lada wydarzenie, które ściągnie do naszego miasta gości. wielu gości, bo o ile dobrze liczę, to około 600 uczestników zapowiedziało swój udział w festiwalu szkicowania, szkicowanie miejskie, coś, czego do tej pory Tarnów jeszcze nie widział.
2: Tak, to jest po raz pierwszy tak duża impreza, która zagości w naszym mieście. Organizatorki, kiedy odwiedziły Tarnów, zakochały się w nim i stwierdziły, że muszą tutaj przygotować festiwal miejskiego szkicowania, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. To są 4 dni, podczas których mieszkańcy miasta na pewno zauważą, że coś tutaj się dzieje ciekawego, ponieważ działa taka grupa właśnie urban sketcherów, którzy działają nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, i oni organizują takie wydarzenia, podczas których właśnie zjeżdżają się i wspólnie szkicują w przestrzeniach miasta. Oprócz tego dzieją się różne dodatkowe wydarzenia. Są warsztaty z instruktorami, którzy przyjadą do nas nie tylko z Polski, ale ze świata właśnie, więc część zajęć odbywa się po angielsku. Będą też różne konkursy, prelekcje, pokazy szkicowania, targi artykułów plastycznych. Także oprócz warsztatów, które są płatne, wszystkie inne wydarzenia są bezpłatne, więc bardzo zachęcamy, żeby wziąć udział, ponieważ instruktorzy, którzy będą z nami, no to są takie bardzo znane osoby w tym środowisku. Też nie trzeba właśnie umieć rysować czy malować, żeby wziąć udział w tym festiwalu, a same te pokazy i te prelekcje będą też bardzo ciekawe. Między innymi będzie prelekcja poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu, który również tworzył szkice właśnie w Tarnowie. Jest cała książka poświęcona jego szkicom, o której też właśnie będzie osobna prelekcja.
1: Jeżeli chodzi o miejsca, w których będą się odbywały te wydarzenia, bo jak rozumiem, same osoby szkicujące, pracujące w terenie, będzie można zobaczyć po prostu w przestrzeni miasta. Starówka, uliczki nieopodal. Natomiast gdzie zapraszamy na właśnie te wykłady, na spotkania?
2: Pierwszy dzień rozpoczynamy w teatrze. Będzie właśnie rozdanie tych wszystkich pakietów startowych. Będzie też informacja o tym, co jest w programie festiwalu. Później trzeci dzień to też są te prelekcje i pokazy szkicowania, które będą też w sali lustrzanej. Także działamy w różnych miejscach w Tarnowie. Natomiast finał festiwalu odbędzie się w Pałacyku Strzeleckim i tam będzie wystawa prac, które powstaną w trakcie festiwalu oraz wernisaż właśnie tej wystawy. Natomiast jeszcze będzie w teatrze wystawa prac, które powstawały wcześniej przez lata właśnie podczas innych edycji festiwalu. Także będziemy działać w różnych przestrzeniach miasta. Prowadzący, którzy będą też pierwszy raz w Tarnowie, dopiero się przekonają, gdzie będą prowadzić zajęcia, ponieważ sami będą badać nasze miasto. A jedna z prowadzących na przykład zażyczyła sobie, żeby wskazać jej w Tarnowie miejsce, gdzie jest dobry widok na dachy, żeby można było stworzyć szkice właśnie dachów w Tarnowie. I nadal szukamy takiego miejsca. Nie jest to łatwe, jak się okazuje. Także jeśli ktoś by miał jakieś pomysły, to bardzo proszę o pomoc. Bo
1: ja myślę, że można zaproponować szklane schody prowadzące na wieżę ratuszową. Stamtąd naprawdę jest świetny widok na dachy.
2: Tak, właśnie myślałyśmy o wieży i chyba to zostanie naszym najlepszym punktem tak naprawdę. A widok 15 osób szkicujących na wieży ratuszowej też mamy w planie, żeby uwiecznić przy pomocy drona. Także pewnie na tym się skończy.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo jak już się okaże, że w różnych punktach Tarnowa jest mnóstwo ludzi, którzy mają rozłożone szkicowniki, mają śmiesznie zaczepione o dłonie, ręce, różne przybory do rysowania, to na pewno będzie to wzbudzało ciekawość. Jak to wygląda? Nie każdy artysta lubi, żeby go podglądać w trakcie pracy. Tutaj można czasem przystanąć gdzieś za plecami i zobaczyć, jak to się tworzy?
2: Tak, myślę, że tutaj uczestnicy są akurat przyzwyczajeni do tego, że właśnie to wzbudza taką ich ciekawość. Natomiast jeśli by był z tym jakiś problem, no to właśnie są pokazy szkicowania, które będą prowadzić instruktorzy i oni są przygotowani do tego, że będą właśnie podglądani przy pracy. Też o to chodzi właśnie w tych pokazach i nawet właśnie przygotowujemy w sali lustrzanej pokazy, żeby wyświetlać je na żywo podczas na telewizorach, żeby każdy mógł zobaczyć, jak te osoby tworzą.
1: Mhm. Tutaj wspomniałaś o wernisażach, podczas których będzie można zobaczyć efekty tego festiwalu szkicowania miejskiego. Ja ja chciałam zapytać jeszcze o takie długofalowe skutki tego, co powstanie w trakcie tego wydarzenia. Słyszałam, że są sytuacje, w których na przykład takie rysunki przekształca się w formy użytkowe, na przykład w postaci widokówek, pocztówek, które z danego miasta można później rozsyłać z pozdrowieniami dla bliskich, dla znajomych. Czy podobnie będzie w Tarnowie? Mamy takie zapowiedzi?
2: Tak, też pojawił się pomysł właśnie na przygotowanie pocztówek, a tak jak wspomniałaś wcześniej, pakiety dla uczestników, którzy wykupili wejściówki, też mają małe zestawy akwareli, które są w kolorach Tarnowa wybrane i na tym opakowaniu też jest szkic z Tarnowa. Także te szkice są później wykorzystywane. Pojawił się też pomysł wydania takiego albumu z tych szkiców, także one później jeszcze są prezentowane.
1: Mają drugie życie.
2: Tak, dokładnie.
1: Zapraszamy w takim razie bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej doczytać, odsyłamy na stronę Biura Wystaw Artystycznych.
2: Tak, dokładnie. Albo na stronę festiwalu uskpoland.pl.
1: Ale Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie to nie tylko prace kreatywne, prace plastyczne, to także dbałość o kondycję, o dobre samopoczucie. Już po raz kolejny zapraszacie Tarnowian do udziału w bezpłatnych zajęciach jogi na trawie.
2: Tak, po raz kolejny zapraszamy na cieszący się bardzo dużą popularnością cykl jogi na trawie. W tym roku joga w czwartki o godzinie 18:30. W lipcu będzie prowadzić je Agnieszka Tyrka ze studia jogi Manas, natomiast w sierpniu Aleksandra i Anastazja ze studia In Balance. Zapraszamy również na tai chi na trawie, które będzie się odbywać w poniedziałki i w środy o godzinie 18 przed Pałacykiem Strzeleckim, a zupełną nowością w tym roku jest pilates na trawie, który będzie się odbywał w piątki. Także w tym roku prawie cały tydzień będzie można przyjść na popołudniowe zajęcia na trawie przed Pałacykiem Strzeleckim.
1: Powiedziałaś ważną rzecz, zresztą tak by świadczył fakt, że rozbudowujecie tę ofertę. Wystarczy przejść się właśnie popołudniową porą po parku i zobaczyć, że tych uczestników jest coraz więcej, tych mat na trawie rozłożonych jest coraz więcej, coraz mniej wolnych przestrzeni pomiędzy tymi matami. Tak sobie myślę, że Tarnowianie po pierwsze polubili te propozycje, po drugie coraz chętniej chyba dbamy o siebie.
2: Coraz chętniej, tak, a co się okazuje, to co myślę, że jest bardzo ciekawe, że instruktorzy też się do nas zgłaszają z tym, że marzy im się poprowadzenie zajęć na trawie przed Pałacykiem Strzeleckim, także dla nas to jest też bardzo duże szczęście, że właśnie i tai chi, i później jeszcze pilates, yoga, tak samo pani się do nas zgłosiła sama, także jakby to działa w dwie strony, prawda? I widać, że atmosfera jest bardzo dobra na tych zajęciach, bo właśnie już jest tyle mat rozłożonych przed pałacykiem, że widok też jest naprawdę wspaniały.
1: Co najważniejsze, po pierwsze, zajęcia są bezpłatne, po drugie, nie ma konieczności zapisywania, wystarczy o wyznaczonej porze w danym dniu po prostu przyjść, ubrać się wygodnie i zabrać ze sobą matę.
2: Tak, dokładnie. I też zawsze instruktorzy starają się dostosować poziom jakby do uczestników, więc żeby te zajęcia nie były za trudne, tylko żeby były dla wszystkich właśnie przyjemne.
1: Na wakacje z BWA Tarnów zapraszała Ola Kubisztal, a szczegóły na stronie bwatarnów.pl.
0: SK Tarnów.
1: To będzie ostatnie spotkanie przed wakacjami. Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na kolejny rozmarzony poranek. Tym razem najmłodsi widzowie zobaczą trzy filmy z cyklu Pomysłowy Dobromir. O szczegółach opowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie. Zapraszamy najmłodszych naszych widzów tarnowskich na kolejne spotkanie w ramach rozmarzonego poranka. Będzie ciekawie, bo będzie można odwiedzić kino, będzie można się trochę pobawić, a przy okazji zobaczyć coś ciekawego.
3: Tak, zapraszamy 20 czerwca i to będzie nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. I tym razem zaprosimy na klasykę. Czasami pojawia się ta klasyka, która jest bardzo dobrze tutaj odbierana zarówno przez dzieci, jak i dorosłych widzów. No a tym razem zobaczymy na dużym ekranie Pomysłowego Dobromira. Pojawią się trzy odcinki Pomysłowego Dobromira, Muzyczne Popołudnie, Sposoby na Ciężary i Skrzydlate Marzenia. No i pewnie nie muszę dużo opowiadać o Dobromirze. Sama nazwa mówi, był bardzo pomysłowy i tutaj myślę, że dzieciakom podpowie kilka fajnych rozwiązań. Dobromir bardzo lubił wykorzystywać różne zasady techniki, fizyki, no i ta żaróweczka, która pojawiała się nad jego głową, zawsze mówiła nam o tym, że zaraz pojawi się coś naprawdę fajnego i ciekawego.
1: Ja myślę, że to jest bardzo fajna i taka motywująca bajeczka, która pokazuje najmłodszym, że ta pomysłowość, właśnie ta kreatywność, ta wyobraźnia, one są w życiu bardzo ważne.
3: Tak, dokładnie. I też postaram się nawiązać do tego właśnie, o czym przed chwilą powiedziałaś, podczas samych zabaw, bo spróbuję przypomnieć dzieciom takie zabawy bez elektroniki, gdzie potrzeba dosłownie jednej rzeczy, na przykład gumy do skakania. Ja jeszcze przypomnę o samej idei rozmarzonych poranków. Jest to nie tylko seans, ale także zabawy przed seansem. Zaczynamy o godzinie 11 i tutaj jest przestrzeń przygotowana szczególnie właśnie dla najmłodszych dzieci. Pojawiają się maty, pojawiają się różnego rodzaju zabawki. No i później przez około 15-20 minut robimy coś razem, bawimy się i animujemy. Także tutaj postaram się nawiązać do takich analogowych zabaw, bym powiedziała. Mm-hmm.
1: Żeby trochę uwolnić się od tych ekranów wszechobecnych i przypomnieć dzieciom, że własne ręce, jakieś proste, czasami nawet nie dedykowane zabawki, ale na przykład sprzęty codziennego użytku mogą służyć naprawdę do świetnej zabawy.
3: Dokładnie tak.
1: A rozmarzony poranek w kinie Marzenie, przypomnę, w sobotę 20 czerwca o godzinie 11.
0: SK Tarnów.
1: Natomiast w niedzielę 21 czerwca na tarnowskim rynku zaplanowano fitness maraton. Pod okiem instruktorów będziecie mogli spróbować sił w dynamicznych treningach wzmacniających całe ciało. Impreza startuje o 11. Każdy może wziąć udział.
4: Jacek Brzeziński, organizator.
5: Imprezy, która nosić będzie nazwę Rynek Mocy Fitness Maraton Tarnów, czyli w ten weekend płyta tarnowskiego rynku zamieni się w wielką siłownię, salę ćwiczeń.
4: Przede wszystkim zamieni się w wydarzenie, które pozwoli wszystkim, niezależnie od wieku, stanu zaawansowania czy tężyzny fizycznej, przyjść, dobrze spędzić czas. To wydarzenie jest dlatego tak niepowtarzalne, bo chcemy, żeby wszyscy spróbowali. A fitness jest taką dyscypliną, którą każdy może ćwiczyć, niezależnie od tych wszystkich predyspozycji bądź niepredyspozycji, dlatego tym bardziej jest to ciekawe wydarzenie.
5: Mhm. No właśnie, na co się piszą osoby, które się zgłoszą na tą imprezę, bo rozumiem, spektrum działań będzie szerokie.
4: No tak, przygotowaliśmy program czteroblokowy, czterech instruktorów, którzy będą mieli 30-minutowe bloki tematyczne. Każdy trener przygotował coś innego, różnego rodzaju ćwiczenia, układy, więc spora dawka fitnessu, ponad 2 godziny dobrego ruchu, aktywności. Oczywiście nie zabraknie przy tym odpoczynku i schłodzenia, czy to w łyku wody, czy pod parasolami. O to też zadbaliśmy, ale przede wszystkim będzie to dawka mega dużej i pozytywnej energii w niedzielny przedpołudnia.
5: Zapisy, z tego co zdążyłem ustalić, 18 czerwca się kończą. Dlaczego warto się zgłosić wcześniej i jakie formalności trzeba dopełnić, żeby wziąć udział w tej imprezie?
4: Tak, jeśli chodzi o uczestnictwo, to do czwartku, 18 czerwca do wieczora przyjmujemy zapisy online na stronie Kempa Sport, tam znajdziecie link do naszego wydarzenia. Cieszy fajnie, że jest duża frekwencja, bo już ponad 220-230 osób weźmie udział w maratonie, a jeszcze podejrzewam, bo będziemy mieli przygotowane około 20 pakietów na miejscu przed samym wydarzeniem, więc będzie można przyjść z przysłowiowego buta i się zapisać, więc tutaj też. Więc czwartek, godzina 20 powiedzmy, plus minus koło wieczora, zamykamy zapisy online, więc jeszcze łapcie ostatnie pakiety.
5: No właśnie, co w tym pakiecie? Bo rozumiem, że z pustymi rękami z tej imprezy oprócz spalonych kalorii nie wyjdą uczestnicy.
4: Absolutnie, absolutnie. Zawsze staramy się, żeby uczestnik każdy był zadowolony, więc tutaj pakiet startowy obejmować będzie pamiątkową koszulkę, specjalnie dedykowaną do tego wydarzenia. Gadżety kosmetyczne, gadżety podarunkowe od naszych partnerów, będzie też woda, będzie izotonik, będą różne ciekawe rzeczy i ten pakiet będzie na tyle bogaty, żeby urozmaicić też również to naszym uczestnikom.
5: Z tego co widzę na plakacie, uczestnicy muszą sobie zarezerwować 2 godziny. Jakieś przygotowania do tego wydarzenia powinni przedsięwziąć, zwłaszcza ci, którzy nie trenują na co dzień?
4: Ja myślę, że takim podstawowymi rzeczami to są 3 kwestie. Pierwsza, ubiór sportowy, drugie, mata do ćwiczeń, bo płyta rynku jest nawierzchnią betonową, płytową, więc tutaj będzie na pewno bardziej komfortowo, więc każdy uczestnik powinien mieć swoją matę. butelka wody, no i czwarta rzecz, chyba najważniejsza, dobry humor, pozytywne nastawienie, bo o to nam przede wszystkim chodzi, żeby tutaj ta społeczność fitnessowa w ten

0: Będzie sporo ćwiczeń też rozciągających, takich dynamicznego rozciągania, ale generalnie chcemy pokazać różnorodność, chcemy pokazać, żeby całe nasze ciało podczas tych 2 godzin ćwiczyło, uruchomiło się i przede wszystkim dla tych osób, które pierwszy raz będą uczestniczyć w tego typu wydarzeniach czy aktywnościach, chcemy też pokazać, że jest to sport dla wszystkich. Mhm.
1: A uprawianie sportu jest ważne, zwłaszcza jeśli myślimy o tym, żeby w zdrowiu i jako takiej kondycji funkcjonować przez całe życie.
0: No myślę, że tutaj nie trzeba nic dodawać. No sport jest, może nie tyle sport, ale aktywność fizyczna, jakakolwiek aktywność fizyczna, przynajmniej te minimum 3 razy w tygodniu, jest bardzo ważna zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Zdrowie fizyczne, no to przede wszystkim zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy, proste plecy i to jest chyba najważniejsze, i dobra kondycja, dobre płuca. A zdrowie psychiczne, no to tutaj sport jest lekiem na wszystko, tak uważam. I lekiem na stany depresyjne, nerwowe, i na ciężki dzień w pracy, i na różnego rodzaju problemy, czy to zawodowe, czy prywatne. Więc aktywność pomaga się zdecydowanie zresetować, odciąć i wyzerować, tak aby móc wrócić do życia z nową energią.
1: Podczas tej imprezy będziecie też pokazywali, że ważne jest dbanie nie tylko o tą część kondycyjną, ale także siłową, że to jednak działa, kiedy jakby łączymy zarówno elementy cardio, jak i siłowe, jak i regenerację. To nie jest tak, że to na jednym należy się skupić.
0: Nie, no oczywiście, dlatego ten maraton jest wielopłaszczyznowy, funkcjonalny, czyli będziemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia i aktywności przez te 2 godziny. Trening siłowy, może tutaj nie pojawi się żadnego elementu treningu siłowego z uwagi na to, że nie będziemy używać żadnych obciążeń, natomiast te ćwiczenia, które zestawy, bloki programowe, które przygotowaliśmy na maratonie, na pewno uruchomią wszystkie nasze, nawet najgłębsze włókna mięśniowe, które posiadamy. Mhm.
1: Impreza jest adresowana zarówno dla osób jakby niepełnoletnich, dzieciaków, jak i każdy może w każdym wieku dołączyć, czy są jakieś ograniczenia?
0: Oczywiście impreza jest dla wszystkich. Zawsze dla wszystkich, niezależnie od stanu zaawansowania. Jeśli chodzi o wiek, no to jeżeli jest osoba niepełnoletnia, to musi posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w tym wydarzeniu. Natomiast wszystkie osoby dorosłe, tutaj nie ma żadnych barier, nie ma podziałów. Zapraszamy wszystkich w niedzielę.
1: Właśnie, Płyta Rynku wszystkich pomieści tam dużo, bo mówisz o kilkuset już osobach. Tematy, jak się wszyscy zaczną rozkładać, jak to będzie usytuowane, zaplanowane na Płycie Rynku?
0: Tak, nasze obliczenia wskazują, że Płyta Rynku może pomieścić około 350 do 400 uczestników, więc myślę, że tutaj ta liczba, która już jest, a jeszcze się myślę zwiększy, to bez problemu się pomieścimy. Podest, scena, gdzie będą instruktorzy, będzie umiejscowiona na wysokości kawiarni Hybryda. Tutaj zaraz vis-a-vis ratusza, tak żeby będzie zarówno widok na lewą stronę rynku, jak i na środek, jak i na prawą stronę. Strefa ćwiczeń będzie tylko i wyłącznie dla uczestników. Każdy uczestnik przy odbiorze pakietu startowego będzie otrzymywał specjalną opaskę, która będzie umożliwiała go do wejścia na arenę, tak bym to nazwał. No i jest godzina 11, startujemy i bawimy się dobrze.
1: Aktywność rodzinna przy właśnie też niedzielnym przedpołudniu, to myślę, że też fajna forma dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają wziąć udział czy nie. Można wziąć żonę, męża, dzieciaki, a nawet teściową, rodziców. Myślę, że to właśnie też może być to takie fajny pomysł na rodzinne przedpołudnie.
0: Tak, jak najbardziej. Całą rodzinę tutaj zapraszamy. Mamy już sporo rodzin, które przychodzi w niedzielę, są już zapisani, tylko pamiętajcie o tym, zapiszcie się do czwartku, bo później już miejsc nie będzie i nie będzie możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu.
1: No właśnie, to jeszcze przypomnijmy, kiedy dokładnie wydarzenie, do kiedy zapisy, gdzie wszystkie informacje?
0: Wydarzenie 21 czerwiec, to jest niedziela najbliższa, Płyta Tarnowskiego Rynku. Startujemy od godziny 11, biuro zawodów czynne od godziny 9.30. Zapisy online są jeszcze czynne do czwartku 18 czerwca do godziny 20 i po tym terminie już zamykamy zapisy i dostępne będą tylko i wyłącznie pakiety na miejscu. Ilość pakietów na miejscu jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej szczegółów na tarnów.sk.pl.

0: Tarnów News.
1: Tarnowianie rozbili bank z medalami. Brygada Wrichet zanotowała fantastyczny występ na Mistrzostwach Polski w łucznictwie.
2: Nazywam się Paweł Szura, jestem prezesem Stowarzyszenia Brygada Wrichet, czyli łuczników terenowych z Tarnowa, a nasi łucznicy w zeszłym na początku z czerwca byli na Mistrzostwach Polski w Jaworzu, na imprezie, która jest sygnowana, czy zasady są według federacji IFAA. To jest taka międzynarodowa federacja, która się zajmuje właśnie ucznictwem terenowym. Strzelaliśmy tam do gumowych zwierząt, ale na dystansach do 55 metrów, więc całkiem to są dalekie dystanse. Jak dla takiego normalnego człowieka to już jest naprawdę kawałek. I jak to teren w Jaworzu, góry, doły, kamienie. Przywieźliśmy 5 złotych medali, 2 srebrne i 1 brązowy.
3: A ilu ogólnie tutaj zawodników brało udział w tym?
2: Z naszego klubu pojechało w sumie 14 osób, czyli tutaj z Tarnowej okolic. Jedna osoba, nasza koleżanka z Warszawy, która sympatyzuje z naszym klubem, i jedna osoba jako osoba taka do pomocy w całym tym naszym przedsięwzięciu, bo jechaliśmy i z dziećmi, i z juniorami, i z dorosłymi, w związku z tym trzeba było troszeczkę tym wszystkim zarządzić. I nasza koleżanka Marzena tutaj się zobligowała, że pojedzie jako taka osoba nie strzelająca, ale jednak troszkę zarządzająca tym wszystkim, bo jednak dzieci kończą na przykład w innym czasie, dorośli w innym, żeby tutaj nie było jakiegoś niebezpieczeństwa dla nikogo. Na szczęście organizator tak to wszystko zaplanował, że dzieci na trasie były pod opieką rodziców, więc tak to wygląda, że jakby jeżeli jechało dziecko, to jechało też zawodnik, rodzic, który też strzela.
3: A jak poziom tutaj rywalizacji ogólnie?
2: Różnie, z uwagi na to, że w zawodach klasy Mistrzostw Polski mamy pewne kategorie ucznicze i w niektórych kategoriach niestety ucznicy walczyli solo. Nie jest to wina tych uczników, którzy przyjechali na zawody, raczej problem z tym, że ich konkurencja nie dojechała. No ale taki jest to już sport, zdarza się niestety nie tylko w łucznictwie, że gdzieś tam ekipa nie dopisze. Były w tym czasie też jakieś zawody w Turcji, jakieś tam inne w Polsce, więc ludzie po prostu wybierali. To też, powiedzmy sobie szczerze, trasa na Mistrzostwach Polski i poziom trudności, wymogi formalne, które trzeba spełnić, żeby się na przykład w niektórych kategoriach pojawić, to nie są proste rzeczy. Trzeba czasami mieć łuk, który wygląda trochę jak patyk, ale kosztuje trochę jak samochód, więc nie wszyscy, powiedzmy, są w stanie udźwignąć takie tematy. Dodatkowo te łuki, powiedzmy, czym bliżej tego historycznego kształtu czy też budowy, to rządzą się też innymi zasadami. Jeżeli jest wilgotno, deszcz, to niestety one bardzo są wrażliwe, są klejone klejami, które się rozpuszczają pod wpływem wody, więc zabezpieczenie takiego łuku to jest chyba czasami ważniejsze niż start z takim łukiem. I to też ma wpływ, tak? Bo jeżeli ktoś zainwestuje grube pieniądze w łuk, potem się okaże, że jest ulewa. Niestety w Jaworzu tak właśnie było, czyli pierwszego dnia dostaliśmy od razu potężną burzę, tak gdzieś mniej więcej w środku zawodów, i padało już w zasadzie od tego momentu, jak zaczęło, czyli tak gdzieś godzina 14-13 do 19. No i proszę mi wierzyć, że łuki historyczne, czy takie, które są, powiedzmy, gdzieś tam mniej odporne, czy strzały drewniane, to miały naprawdę potężne problemy, więc ludzie, którzy widzieli prognozę pogody, mogli po prostu też z tego powodu się nie wybrać, tak? Bo jednak ryzyko uszkodzenia sprzętu, czy zniszczenia kompletu strzał na kamieniach, bo trasa była całkowicie kamienista. Praktycznie było więcej kamieni niż ściółki leśnej czy czegoś tam innego. Każde nietrafienie, a tutaj dystans do 55 metrów, zwiększał ryzyko tego, że się może łucznik pomylić. To generował stratę, bo ta strzała się po prostu rozbijała na milion kawałków drewna. Niestety strzały karbonowe, czyli takie, powiedzmy, z włókna, które jest bardziej odporne i bardziej też powtarzalne, również się niszczyły. Wielu zawodników, nawet łuki bloczkowe, które teoretycznie mają celowniki optyczne, wychodziło na trasę na przykład z 8 strzałami, a wracało z 2. Parę osób, nie pamiętam dokładnie już w tej chwili ile, ale się wycofało w ogóle po pierwszym dniu z zawodów. Tak to wygląda, że czasami poziom trudności i to, jak się jakby pogoda jeszcze do tego wszystkego kształtuje, ma znaczny wpływ na przebieg całego wydarzenia.
3: A te modele zwierząt były duże? Tak pytam w kontekście tego, że już te warunki tutaj otoczenia były dosyć wymagające. Jestem ciekawy właśnie, czy to też swoje dołożyło od ciebie.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o modele zwierząt, to mamy 4 grupy. Grupa 4 to są takie najmniejsze zwierzęta, albo jakieś tam inne stworki, na przykład, nie wiem, pająki, ślimaki, żaby. Oczywiście te żaby to nie są wielkości żaby, tylko są, powiedzmy, tam wielkości 20-30 cm, ale na dystansie od 18 metrów to już jest nie takie małe, jak takiej odległości. Szczególnie, że tam czy nie trzeba trafić po prostu, żeby to zwierzę trafić, tylko trzeba trafić w specyficzny punkt na tym zwierzęciu, który jakby imituje strefę tak zwaną kill, czyli miejsce, gdzie to zwierzę gdyby otrzymało trafienie z jakiegokolwiek pocisku, to by zginęło, tak? Tak to zostało zaprojektowane, natomiast te zwierzęta są gumowe, więc strzelaliśmy i do żółwi, i do ślimaków, oczywiście wielkości takich potężnych ślimaków, nie takich normalnych, więc te zwierzaki, powiedzmy, były fajnie ustawione i tutaj można było sobie punktów, jeżeli ktoś miał dobrą umiejętność łuczniczą, to jakby podbić, a były też na przykład sarny, czy jelenie, czy jakieś prawdziwej wielkości niedźwiedzie, czy troszkę bardziej egzotyczne lwy, czy tygrysy. Pochowane tak, że na przykład stały sobie w jakimś tam zagłębieniu, żeby jeszcze było trudniej. Ziemia często troszkę jakby przysłaniała. Trudno było ocenić tą odległość, bo to nie tylko jest sztuka zobaczyć zwierzę i do niego trafić, tylko też odległość, ocenić ten dystans, który jest między nami a zwierzęciem, a jeżeli nie widzimy, bo jest na przykład jakiś ucięty kawałek terenu i na przykład jest tam, nie wiem, jakaś zagłębina, no to wtedy tak naprawdę nasze oko się gubi, bo jakby jeżeli jest prosta linia, no to nam jest łatwo sobie wyobrazić, powiedzmy, przybliżenie, czy jest bardzo daleko, czy jest średnio daleko. Łucznicy też mają na to takie, powiedzmy, swoje triki, a tutaj jeżeli jest na przykład jakieś urwisko, czy jakieś miejsce, w którym ta ziemia się nagle kończy i potem nagle pojawia się to zwierzę i ten dystans jakby jest w powietrzu, można powiedzieć, no to nasza głowa, nasze oko już nie jest tak precyzyjne i można po prostu przestrzelić, tak?
1: SK Tarnów. Choć przeszkody sprawiały wiele trudności, to jak podkreśla Paweł, największym problemem była śliska nawierzchnia.
2: Szczególnie tak naprawdę pierwszego dnia na początku było już ślisko, bo padało dwa dni wcześniej, praktycznie oba dni były z opadami. Na szczęście ten piątek jakoś tak w porządku się prezentował od początku dnia, natomiast koło 13 to zaczęło już bardzo obficie padać. Wtedy to już w zasadzie, żeby się nie wywalić i nie uszkodzić sprzętu, było bardzo trudno. Drugiego, czyli w sobotę, niestety było jeszcze gorzej, z tego względu, że nie padało, natomiast wyszło słonko i cały ten las zaczął parować i człowiek po prostu w tym lesie się czuł, jakby był w saunie troszkę. Gdzieś tak koło 14-15 się to troszkę poprawiło, natomiast no, to nasze strzelanie, szczególnie ze sprzętu, który, powiedzmy, z wodą nie lubi się, no to niestety nie było takie proste. Natomiast na koniec niektóre grupy miały szczęście, bo zakończyły to strzelanie, powiedzmy, trochę wcześniej, a te grupy, szczególnie z połączone z łukami bloczkowymi, miały tą przyjemność, że i trzeciego dnia spadł deszcz, krótka, ale za to bardzo obfita burza zlała łuczników trzeciego dnia również. Natomiast tutaj jeszcze sam deszcz nie był aż takim wielkim kłopotem. Kłopotem było to, że jak przychodzi burza, to się po prostu robi ciemno, a w lesie, który jest liściasty, się robi bardzo ciemno. I to były pierwsze zawody w moim życiu, w którym jak podchodziłem do celu, żeby sprawdzić, jak nam to strzelanie wyszło, żeby zobaczyć i też zrobić na przykład zdjęcie, no to automatycznie w telefonie się włączał flash. Także było tak ciemno, że w zasadzie w ciągu tam pół godziny 14 czy 15 telefon sam podpowiadał, że trzeba doświetlić to zdjęcie, żeby w ogóle cokolwiek się zrobiło. To też świadczy o tym, że niestety to nasze strzelanie miało podgórkę tego jednego dnia w piątek. No później już, jeśli chodzi o oświetlenie, to było zupełnie przyjemnie. Ta końcówka strzelania w niedzielę była też nieco trudna. Niektórym się, powiedzmy, udało, a niektórzy mieli podgórkę. A
3: jeszcze pytanie o te różne kategorie. Tutaj wspomniałeś, że niektóre łuki są naprawdę dużo warte. Łuki takie o typie historycznym. Dużo jest w Polsce ogólnie tego typu zawodów, gdzie te łuki można wykorzystać, no bo wydaje się, że łucznictwo jest takim sportem niszowym i tak się zastanawiam, czy powiedzmy właśnie kupując już taki łuk, inwestując, jest okazja później gdzieś to faktycznie wykorzystać. Czy to zbroicie się tylko na te konkretne zawody?
2: To jest bardzo skomplikowane pytanie, ale bardzo dobre. Natomiast tutaj kłopot polega na tym, że łuk historyczny kosztuje dużo albo bardzo dużo, w zależności od tego, bo to może być, powiedzmy, 5 tysięcy złotych, może być 10 tysięcy złotych. Do tego komplet strzał to też czasami można wydać też 1000 złotych, czy tam, powiedzmy, 500 złotych, żeby te strzały sobie kupić, a ten jeden komplet no, na pewno nie wystarczy. Ja miałem na mistrzostwach Polski 3 komplety po 12 strzałów i na szczęście zniszczyłem tylko jedną strzałę, więc poszło całkiem dobrze. Natomiast czy można go wykorzystać? Kłopot w tym, że łuki historyczne są bardzo trudne w użytkowaniu takim na co dzień. Powiedzmy, przy treningach ten łuk żyje trochę własnym życiem. Róg czy ścięgna i drewno, z którego jest zbudowany, zameblowany, bo tutaj mówimy na przykład o tego typu sprzętach, reagują na wszystko, od temperatury, od tego, czy jest bardzo słonecznie, czy jest mniej słonecznie, czy jest wilgotno, czy jest chłodno. Ten nóg inaczej pracuje, jak jest chłodno, to się go prawie nie da naciągnąć, więc tak jakby deska, bardzo trudno, ciężko pracują ramiona. Z kolei jak jest bardzo duże zasłonecznienie, to wtedy bardzo łatwo go naciągnąć, a łuk traci całkowicie dynamikę, więc strzelanie z takiego łuku na co dzień na treningach jest bardzo obciążające i nikt raczej, przynajmniej ja nie wiem, nie znam osób, które by trenowały na przykład w naukach historycznych. Wszystko robimy w naukach takich, które wyglądają jak historyczne, ale są laminowane, czyli w środku są włókno szklane, czy węglowe i drewno. Łuk wygląda jak prawdziwy taki, powiedzmy, z muzeum łuk historyczny, natomiast jeżeli chodzi o to w środku, to raczej taki bardziej nowożytny, a na zawodach niestety takich materiałów nie wolno posiadać w konstrukcji. Trzeba mieć łuk, który posiada specjalny certyfikat w kategoriach historycznych od producenta, który zaświadcza, że tam użyte kleje starożytne, powiedzmy, do klejenia tych ścięgien, bo nie da się kleić ścięgien innymi klejami niż takie, powiedzmy, starszego typu rybi czy typu kostny, dlatego że ścięgna po prostu stracą swoje właściwości, jeżeli je skleimy takim klejem, który je usztywni. I żeby te konstrukcje się nie rozkleiły na deszczu, no to wtedy zazwyczaj się to jakąś skórą powleka, to zabezpiecza konstrukcję przed tym, żeby nie namokła. Widzieliśmy bardzo fajne konstrukcje w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy, gdzie takie naprawdę historyczne łuki piękne były pokryte skórą węża. Te ścięgna były pokryte skórą węża, taką z łuskami i tak dalej. Wyglądało to bajecznie. No i też fajnie pracowało, natomiast no tak to wygląda. Ceny takiego sprzętu są niestety też zaporowe i ludzi, którzy są w stanie taki łuk opanować, niestety w Polsce czy generalnie jest stosunkowo niewielu, no bo tak naprawdę powtarzalność z takiego sprzętu jest, jeżeli nie ma się jakichś tam umiejętności naprawdę na wysokim poziomie, niewielka, tak? Czyli może być tak, że my robimy wszystko dobrze jako zawodnik, każde nasze ułożenie ciała czy dłoni jest prawidłowe, natomiast sam łuk tutaj wypacza ten wynik, a do tego jeszcze dokładając drewnianą strzałę, która też dokładnie żyje własnym życiem, reaguje na wilgoć, może się skrzywić i tak dalej, no to dokładamy już tyle zmiennych, że tak naprawdę taki łucznik ma bardzo trudny chwilę. Ja na przykład nie używam takiego łuku historycznego na co dzień. Używam właśnie tych laminowanych opcji. Chociaż mój łuk historyczny jest mongolskim łukiem, to mam kilka innych łuków mongolskich i też innych, po to, żeby strzelać bardziej powtarzalnie na treningach. To też jest bardzo istotne, aby na treningu trenować, tak, a nie walczyć z tą konstrukcją, no bo jednak my musimy, powiedzmy, nie tylko strzelać z tego łuku, tylko też jakby powtarzalność zachowywać, więc żeby było wiadomo, czy ta powtarzalność jest, no to musimy mieć łuk, który gdzieś tam tą powtarzalność nam może zapewnić. Stąd tak to się jakby kształtuje, tak.
3: Dla laika może się wydawać, że łucznictwo nie jest jakimś najtrudniejszym sportem, a to już chociaż ta kwestia samego sprzętu, prawda, już jest bardzo obszerna.
2: Tak, i dlatego też nasze podejście jako stowarzyszenia, moje jako trenera wygląda w ten sposób, że zapraszamy na zajęcia dla początkujących kompletnie bez żadnego sprzętu, kompletnie bez tak naprawdę niczego, tylko z samymi chęciami, dlatego że sama kształty, technologia, to czy łuk jest, powiedzmy, bardziej skomplikowany, czy mniej, jeżeli chodzi o też wielkość tego łuku, czyli długość jego ramion, czym ramiona są dłuższe, tym bardziej wybaczają tą technikę, powiedzmy, gorszą, więc to wszystko ma znaczenie i taka osoba, która, powiedzmy, przychodzi na te pierwsze zajęcia, czy nawet te kilka zajęć, to nawet ona nie jest w stanie sobie po pierwszych, nie wiem, 7 razach sprawdzić wszystkich łuków, żeby podjąć decyzję, czy na przykład łuk, nie wiem, wschodni, mongolski to jest ten, który ją najbardziej kręci, czy na przykład łuk turecki, krótki jest dla niej lepszy, czy na przykład w ogóle łuk sportowy, taki, powiedzmy, już bardziej nowoczesny, to jest to, co najbardziej się podoba. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście różnica w strzałach, bo czasami strzały karbonowe, powiedzmy, też dają pewne, mają pewne zalety i dają pewną przewagę, a strzały drewniane, no to też jakby to jest kolejny moment, w którym można się doktoryzować. Tak, na strzałach karbonowych można naprawdę napisać kilka książek do tego, jak dobierać strzałę karbonową do łuku, jak wystawiać wagę grota, jak się bawić lotkami, to wszystko jest naprawdę skomplikowane, a strzały drewniane jeszcze dodatkowo to wszystko rozszerzają, bo są różne rodzaje drewna, w karbonie jest po prostu karbonowy promień, a tutaj mamy świerk, sosnę, cydr i jeszcze wiele innych rozwiązań, które możemy zrobić, nawet bambusowe, więc naprawdę tu można się bardzo rozwijać. No i taka osoba, która przychodzi, dopiero bierze jakby ten łuk do ręki, no to ona tak naprawdę by się zagubiła, gdybyśmy jej to wszystko chcieli na początku wrzucić do głowy albo jej powiedzieć, słuchaj, teraz musisz się zdecydować, koniec, kropka. Więc no, taka nasza główna idea to ucznictwo to nie jest piłka nożna, czyli nie wystarczy piłka i buty i ewentualnie jakieś miejsce, żeby móc kopać, tylko po prostu trzeba bardzo wiele rzeczy zrozumieć, żeby później móc się z tym ukiem bezpiecznie bawić.
1: A osoby zainteresowane nauką ucznictwa mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć. Szczegółowe informacje są dostępne na facebookowej grupie Brygada Wrighet.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz, Magazynowa 7.
4: I po reklamie.

0: Biedronka, Tarnów. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromo.